Ta nas dzwony dzwona. Udajesz się, draga moja. Dali się iść o kanienach.